0: Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Konserwę, zawsze i tylko piękna muzyka.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene. Io non lo so cosa sia successo.